pada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych snów, aż oblewa zimny pot. Pada, to nie wypada, co róż to wybryk maskarada. Te skapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał.

Aż raz na tuto chwilku zabudnie, a naruć innego si wspomnie, a ci gdzieś niegdzie sami wysmiejesz. Dnes si ešte mojo, v náruč mi padá, a s úsmevom na všetko pozerá. Moje srdce sa